imamuso bolo do kamisa kone dembela dona bole mandi kunandi kele kato sirina denke nyara iba denke tinyera do iba musoso ni mesita wolo.